Ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne

Ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne, ewa ne